Reka rero tuve ku butumwa bwa Amerika de mu rubanda tubandanye n'ubwitwa Lazaro ku mutumba mwango ni hari igiharo mu ntara ya Burunga. Ngo igitondo cyuda kuri bunwa na bwenge na protazi na mushakashatsi na bigora bagabo na buhanza na isawa ngozi na makado na shantani ngamu njena na donavine. Ngo babandanye bagira ibihe byiza karimbi nyishura za ukumva nkengurutse mu gisagwe. Ngo igitondo cyuda kuri Fabrice Mijena na Steven Kumubira imbere ngamu maranzia na Mariki Murunga Alphonse Rutambira bukuru haji Murunga. Ngo abakuzi ku izina rya nkengurutse ngamu mu gisagwe abo bose ngo bagira ibihe byiza. Witwa Papa Nadia Igwibaga. Ngo igitondo cyiza kuri Mama Nadia na Nadia na Brice na mama na papa bawe mukiki. Nyuko bukwe na so bukwe aho mwisare. Nubazi kizina rya Dusenge Gihanga Bera na Chantal ngamije na Happy. Ngo abansi n'abakunzi bawe bose bagire umusi mwiza. Akarimo ngo Eleonia. Duca dukubikira ngaho onye

Abo bose bagire igitondo ciza ubaramukije akabari witwa niyo ari imayuyu abifuriza kugira igitondo ciza. Witwa Didier kukamujumaritse ngo agatondokeza kumufasha wiwe n'abana biwe kari kuri ubu na buno yanware na Kiramu na Samuel na nahayo kwigiro na Shinyabigoye na Martin Mutambu Pafiro Mugakara Etienne Mijenda Chomuzi na buzima kuri Chanik wazi kizina ngo jambolegwa vita jumunyu na Fizo na Frederico ngao kwa kamunjo marise na wakame na King Love na Saidi Mukanihira Donavini Mwaro na Mugirigi Mayewe na Cedric Motare ya Lididie abaramukije ngao kwa kamunjo marise abifurizi